miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

mieszanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

cuantos para siempre.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

wieża nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj?

Dziś coś mnie tłucze od środka, choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy,

cuantos para siempre.

0: 先。
1: Noche caliente, barrio despierto.

Čas Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

babcia nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

cuantos para siempre.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak jazz swój rytm bierze, Bydgoszcz

Death Zodiac gra. O, Londo, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu. Tylko jeden cel.